Madekwane akanaka. Ukanza zvadai otozora kuti nyadzi dzatanga. Ya gospel top 20. Muchikwapaidzirwa neni wenyu mada. Aiwa nguva yokugara pasi zve. Murura apa baba apa. Sarudzai. Atorumbidza Mwari. Danai mai Rusia. Amai Joromia. Uyatirumbidze Mwari pa ya FM.

Afrika ina maikuku ini ndio unaso kuti hongu mhepo dziri ko but zvimwe zvacho tave kuita chero iye satani anotopo anotokopa manotsi kwatiri nokuti level rehutsinye ravako asi kuita zvakanaka. Zvikanzi zvimwe ndiri kuona sokuti takupomera muya yetu ina nhema inhema chaidzo mushamarari munhu anotuka murume zvokuti akabuda kubasa anotanga kufunga kuti ndoenda here kumba kuya ozosiyiwa oti tete vanoroya ndimaikethia panyama pa avaikethia yavazouya nayo kai kwai ndiwo unozvitukira murume wako wosiyiwa oti mweye madzitete. Andiri kuti inini patiri kunamata tichipiza tichindoramba mweye madzidza mweye madzitete mweye madzisekuru tichirova madziro paya ichokwadi here kana kuti tava kutizavo takungoblema nekumwe kufonyoka kwedu. Avigai masora sei vamada tiri kukomborerwa zvedu negospel top 20 masora sei nemhuri yokwachitera nekwamashinga ndigogova widzo pamabika apo.